Cestou jdem. Na piasku leže, na piasku leže i máže. Kým jesteš, ať jesteš se mnou. Kým będziesz, jak będziemy razem. Jak się znów pokochamy. Trzymaj mnie za rękę, zakochaj się we mnie.